0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropuru, Ramieva Jabropuru.
0: Mizara falina wanao.